0: Dori, Odeya dong medori dokon. E kama tulum, onunga jimi tiri otore dong dong yu kopeche. Ongango doge adoke yu nero. Dami yu wanda de jako kubuni yu jimi. Aloki jodi adiami yu jochem. Dami yu jimi do te jako ya ilmado. Ngora loke yu neo bang. Kwenye yu jimi adung niyo e amu yu jochem.
1: Aya, jitia wang yewa, entima kurumi. Jimi yu no palo teri paula. Eno.